0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora, łódką łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.

0: wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
1: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora, łódką łódeczką spróbujemy popłynąć. Zerkniemy na wystawę nabistów w Warszawie i poszukam miejsca do odpoczynku w wieży ciśnień.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

224 dzień roku, 12 sierpnia i środa, i dzień pracocholików w kalendarzu. Jeśli ktoś na przykład wstaje po czwartej do pracy, potem pracuje do 10, 11, a potem z kolei pracuje nad tym, żeby kolejnego dnia na przykład poprowadzić kolejny poranek dobry, radiowy, to się chyba kwalifikuje do tego świętowania dnia pracocholika. Swoją drogą zastanawiam się, jak taki dzień świętować, no bo chyba nie tym, że się nie jest w pracy. Może macie jakieś pomysły? Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. U nas bardzo zapracowana i roztańczona. Na dobry początek dnia ekipa La La Land.

0: Ależ ekipa, Akademia Policyjna, Robert Folk, Łukasz Wojtusik, na dzień dobry w RMF Classic, a do tego wszystkiego jeszcze Arkadiusz Stępień-Miernikowski, który dzisiaj będzie przedstawiał nam fakty z kraju i ze świata, pierwsze o siódmej, co w faktach?
1: No poranne fakty, zaczniemy od najnowszych informacji związanych z aferą dotyczącą ponad 4 milionów złotych, które miały wspomóc powodzian, a trafiły do portfeli najbliższych działaczki politycznej, ale będzie też sport i kolejny medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. No i nie zapominamy także, że dziś zaćmienie słońca, a o tym także powiemy w faktach.
0: Szczegóły już za moment, fakty w poranku wakacyjnym co godzinę.
2: Reklama. A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: krzaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: 12 sierpnia, środa, jest siódma, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Pierwsze porannie fakty ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Koniczyńska została odwołana ze stanowiska. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki, która rozdzielała pieniądze na odbudowę firm po powodzi. To następstwo afery dotyczącej ponad 4 milionów złotych. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze miały trafić do osób z najbliższego otoczenia działaczki Koalicji Obywatelskiej, mimo że te nie zostały poszkodowane przez powódź. O szczegółach Martyna Czerwińska.
7: Chociaż agencja odcina się w oświadczeniu od odpowiedzialności za nieprawidłowości, jej wiceprezes musiała pożegnać się ze stanowiskiem. Publiczne pieniądze miały bowiem popłynąć do jej sąsiadów, spółki związanej z lokalnymi mediami, która była kontrahentem samorządów, oraz jej męża. Agencja tłumaczy, że przyznaje pieniądze na podstawie opinii rzeczoznawców i biegłych sądowych, które zatwierdza później gmina. Pieniądze trafiły łącznie do 800 przedsiębiorców, a nad realizacją programu czuwały m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawą zajmuje się już CBA i prokuratura.
6: Wcześniej Anna Koniczyńska została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Teraz sport, bo mamy drugi srebrny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Zdobyła go Pia Skrzyszowska w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Wygrała minimalnie, uwaga, o włos, bo o 0,001 sekundy nad Holenderką Nadine Visser.
8: Celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam i no i chyba... Całkiem nieźle sobie radzę na tych płotkach.
6: Niewiele brakowało do złota. Medalistka deklaruje, że Birmingham gotowa jest pomóc sztafecie 4x100 metrów. A wczoraj na miejscu piątym zakończył Paweł Fajdek w finale rzutu młotem i w sprinterskim finale 100 metrów zdobył podobny wynik Dominik Kopeć. Do końca nie był pewien, czy wystartuje, bo wynikowo odpadł w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali Polak znalazł się w wielkim finale jako pierwszy polski sprinter od 20 lat i tu już nie było nic do stracenia.
9: Bieg finałowy to adrenalina, czysta moc i aby do przodu i jak najlepsze lokatę.
6: Piąte miejsce to największe osiągnięcie Polaka w tej konkurencji na Mistrzostwach Europy od 44 lat. W 1982 roku, przypomnijmy, po brąz sięgnął Marian Woronin.
0: Poranne fakty RMF Classic.
6: Jeśli dziś wybieracie się w góry, żeby podziwiać zaćmienie słońca, to podpowiadamy, nie ma z tego powodu planów na zmianę zasad korzystania ze szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego. Można się po nich poruszać od świtu do zmierzchu. Zjawisko, dodajmy, rozpocznie się około 19.18, a maksimum przypadnie około 20.00, tuż przed zachodem słońca. Dlatego wieczorne zaćmienie najlepiej obserwować spoza parku, na przykład z Gubałówki, Cyrkli czy Butorowego Wierchu. Alternatywą jest Kasprowy Wierch, na którym można wjechać kolejką. Ostatni zjazd zaplanowano na 21.
5: A kolejne fakty zaplanowano na 8. Wtedy Arkadiusz Stępień-Miernikowski wróci do nas z kolejną porcją wieści z kraju i ze świata. My teraz zaglądamy do pogody. Bardzo przyjemny dzień przed nami. Środa będzie pogodna, ładna, ciepła, z wiatrem, z odrobiną chmur i z maksymalną temperaturą na poziomie 25 stopni. Czyli naprawdę jak... naprawdę miło. Teraz od 10 do 15 stopni, czyli chłodno jeszcze. Najchłodniej jest na Podhalu, najcieplej w Trójmieście. No i prawie cały kraj bezchmurne niebo ma w pogodowej mapie. 6:03, wakacyjne śniadanie mistrzów. Czas zacząć. Zapraszam więc serdecznie do radiowego stołu. Proszę siadać, miejsca zajmować. Do 11 będziemy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
10: Dzień dobry. Co słychać?
5: Dwie osoby dzisiaj o dużej charyzmie mają urodziny. Świętuje Artur Barciś, który grał m.in. u panów Wajdy, u Kieślowskiego. Znany jest z seriali wielu, choćby z Rancza czy z Miodowych Lat. A drugą osobą, która dzisiaj ma urodziny, jest człowiek, który i na ranczu, i na terenie zajezdni tramwajowej zawsze znajdzie coś, co można zjeść. No ale przede wszystkim o tym potem pysznie opowiedzieć. Pan Robert Makłowicz dzisiaj ma urodziny. Z ciekawostek jeszcze na przykład to mamy Dzień Słonia dzisiaj. O słoniu mam wrażenie, pan Robert też by znakomicie opowiedział i tego życzę, tych nieustających pomysłów do kolejnych, nie tylko kulinarnych opowieści. A ja wam dzisiaj opowiem o tym, o czym mogę, a mogę o tym między innymi, że po jeziorze pływać bez patentu można, a jak to robić z głową, o tym opowiem po ósmej. Zajrzymy też do Sosnowca, do Gdańska, do Konina.
10: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
5: A do nas zagląda muzyka z Free Guy'a.

0: Suite Saint Paul, Gustav Holst we fragmencie. Ten utwór wybrzmiał w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a teraz brzmieć będą wieści drogowo-remontowe i z południa, i z północy kraju.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Jeszcze w tym roku na ulicy Orląt Lwowskich w Sosnowcu powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Więcej na ten temat wie i nam opowie Amadeusz Biurkowski.
2: Nowa sygnalizacja świetlna powstanie na przejściu dla pieszych przy ulicy Orląt Lwowskich w rejonie skrzyżowania z ulicą Śliwki. Miejsce nie jest przypadkowe, bo ulica Orląt Lwowskich jest drogą krajową nr 79, która często jest wybierana jako objazd pomiędzy miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a Jaworznem i Małopolską w przypadku zablokowania A4 lub S1. Po remoncie przejścia dla pieszych mają być doświetlone i lepiej widoczne po zmroku.
0: Z południa kraju przenosimy się na północ. Tutaj też sporo się dzieje drogowo. Drogowa inwestycja trwa m.in. w Gdańskiej Oliwie. Chodzi o budowę tzw. Nowej Opackiej, która usprawni komunikację w tej części miasta. Renata Pasiut.
3: Obecnie drogowcy prowadzą pracę ziemne i przygotowują podłoże pod nową nawierzchnię. W ramach inwestycji powstanie także skrzyżowanie z Aleją Grunwaldzką. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie ulic Kilarskich i Czyżewskiego, gdzie powstanie mini rondo. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na Alei Grunwaldzkiej między Pomorską i Bitwy Oliwskiej jezdnie są zawężone. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do około 20 września.
0: A zakończenie prac wartych prawie 12 milionów złotych zaplanowano na lipiec przyszłego roku.

0: z Jaguara. Muzyka, której autorem jest Władimir Kosma. 7.30 nam się zrobiła, zerkamy do pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Piękne, bezchmurne niebo mamy o poranku, zachmurzenie niewielkie jest na terenie Wielkopolski, chmur także trochę nad morzem, a poza tym co? Słońce, słońce, słońce, ale chłodno cały czas, od 10 do 15 stopni, najzimniej na Podhalu, najcieplej w rejonie Trójmiasta, dziś maksymalnie 24-25 stopni, podobnie będzie przyjemnie, z wiatrem i po prostu dużo słońca dziś, a ja mam dla was muzyczną niespodziankę z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, kompozycja, której autorką jest sama Lady Gaga i to będzie Glamorous Life.

0: I wrócili do nas wspaniali. Siedmiu ich było. Powrót siedmiu wspaniałych to za nami, a przed nami...
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Zacznijmy od pewnego paradoksu. Polacy nie ufają sprzedawcom aut, ale i tak wolą u nich kupować. Tak wynika przynajmniej z badania Carfax. Aż 78% respondentów w tym badaniu uważa, że najmniejsze ryzyko oszustwa wiąże się z zakupem używanego samochodu od profesjonalnego sprzedawcy. Jednocześnie tylko 9% badanych uznaje dealerów i pośredników za najbardziej wiarygodne źródło informacji o historii pojazdu. Większym zaufaniem cieszą się niezależni mechanicy i raporty historii auta. Eksperci tłumaczą, że taka sytuacja to jest efekt wieloletnich doświadczeń z rynku wtórnego, na którym problemem były m.in. cofane liczniki i ukrywane szkody powypadkowe. Różnice w podejściu do biznesu widać też między regionami kraju. Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że najbardziej ostrożni w Polsce są przedsiębiorcy z Mazowsza i województwa łódzkiego. Niemal 9 na 10 z nich uważa, że prowadząc firmę, trzeba cały czas uważać, by nie zostać oszukanym. Największe zaufanie do partnerów biznesowych z kolei deklarują firmy z północy i z południowego zachodu. Polski autorzy badania podkreślają, że dziś o wiarygodności kontrahenta coraz częściej decydują konkretne działania, takie jak terminowe płacenie zobowiązań i rzetelne wywiązywanie się z umów. Ja rzetelnie postaram się wywiązać z wieści ekonomicznych. Czas na kantor walut. Euro po 4,29 zł, czyli ciut taniej. Podrożał za to dolar po 3,72. Funt brytyjski po 5,03 zł, czyli delikatnie w górę. A frank szwajcarski notuje korektę po 4,59 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Luis Bonfa i Czarny Orfeusz. 11 minut brakuje do godziny 8. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Znam historię walizki, którą potem ktoś znalazł, a zniknęła ona w pociągu. Piszecie do mnie o tym, jak pomyliły wam się miejscowości i wysiedliście nie tam, gdzie trzeba w czasie wakacyjnej pociągowej eskapady. Mój kuzyn na przykład, wsiadając do pociągu, kiedyś pomylił perony w Krakowie i miał jechać do Warszawy, pojechał zupełnie gdzie indziej, na całe szczęście. Potem udało mu się przesiąść i finalnie w Warszawie zdążyć na samolot. To są historie, które kojarzą mi się teraz z pociągowymi opowieściami letnimi. W brzmieniach lata to dźwięk pociągu jest tym dźwiękiem, który ma przywołać w was te wspomnienia z pociągiem w roli głównej. Mogą być to historie wzruszające, zaskakujące, śmieszne, trochę nieprawdopodobne, byle naprawdę się wydarzyły. Zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze cytuję na antenie w tym tygodniu i oczywiście nagradzam bidonem, bardzo ładnym, z logo RMF Classic.
1: Brzmienie lat.

0: dla tych, którzy właśnie są na parterze i za chwilę odbiją kartę w biurze. Biuro, Jay Ferguson, temat tytułowy z tego kultowego serialu. 3 minut brakuje do 8, a o 8 kolejny odcinek Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski wie co w faktach.
1: No w faktach o 8 sprawdzimy, co dzieje się w polityce, bo prawa strona rozważa sojusz przed wyborami parlamentarnymi. Powiemy też o sporze fryzjerów z urzędnikami. Sanepid zaleca, by w salonach nie stosować golarek elektrycznych. No ale będą też smutne wieści dla fanów Roda Stewarta, bo artysta w ostatniej chwili odwołał pożegnalne tournée z powodu stanu zdrowia.
2: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: Jest ósma, są fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa, najwyższa na nie pora. Arkadiusz Stępień-Miernikowski z nami.
1: Na fakty ósmej rozpoczynamy od pytania. Czy na prawicy szykuje się wspólna lista wyborcza do Sejmu w 2027 roku? Zwolennikami wspólnego startu bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta Karola Nawrockiego są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jeżeli by się udało do Sejmu, ja jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych, no, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji, to jest coś naturalnego.
1: To poseł PiS Andrzej Śliwka. Konfederacja pomysł krytykuje. Według Michała Nieznańskiego wyborcy Konfederacji takiego ruchu nie zrozumieją.
3: Wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych. To są ludzie, którzy są od nas daleko.
1: No ale obaj politycy są za to zwolennikami paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty, a te wzbudziły zdziwienie wśród fryzjerów i barberów, ponieważ znalazł się tam punkt dotyczący korzystania z golarek elektrycznych. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie. Jak mówił mi Maciej Czasnowski, właściciel trzech salonów we Wrocławiu, sama kontrola już jest stresem.
5: Teraz dochodzi jeszcze konieczność udowadniania oczywistych rzeczy. To powinno jasno wynikać z dokumentu, a nie być kwestią uznaniową.
4: GIS zachęca właścicieli salonów do kontaktu, aby doprecyzować wydane zalecenia.
1: I jeszcze na koniec faktów przenosimy się za ocean, bo tam smutne wieści dla fanów Roda Stewarta. Wokalista zawiesił pożegnalne tournée z powodu stanu zdrowia. 81-letni muzyk odwołał koncerty w ramach swojej pożegnalnej trasy One Last Time. Powodem jest zabieg kardiologiczny. Lekarze zalecili mu 4 tygodnie przerwy po wszczepieniu stentu. Artysta miał w najbliższych dniach wystąpić m.in. w Kansas City i Las Vegas. Zapowiedział jednak, że chce jak najszybciej wrócić na scenę. Przepraszam fanów za zawód, jakim sprawiłem. Nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, napisał wokalista, który lata temu przekonywał, że wiecznie pozostanie młodym. Laureat nagrody Grammy, Stewart, którego charakterystyczny głos uczynił go legendą rock'n'rolla, dwukrotnie wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame amerykańskiego muzeum z siedziby w Cleveland w Ohio, instytucji dokumentującej historię muzyki rockowej oraz honorującej najbardziej wpływowych artystów i producentów.
0: Ja mam na przykład wpływ nieduży, ale mam na to, co i kiedy pojawi się w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, więc bardzo by mi zależało, Arkadiuszu, żeby fakty się o 9:00 pojawiły. Mam nadzieję, że tak się
1: no
0: właśnie
1: stanie. Ja nie mam zabiegów kardiologicznych, więc będę.
0: Pięknie. 8:03. Zerkamy teraz do pogody, a potem jeszcze dużo, dużo dobrych dźwięków mamy dla was. Od 12 do 16 stopni tymczasem mamy. To jest jeden z chłodniejszych poranków w tym tygodniu. Dziś maksymalnie 24-25 stopni, ale dobra wiadomość jest taka, że szykuje nam się bardzo przyjemny, pogodny dzień. Do końca tej środy dużo słońca, odrobina chmur teraz jeszcze w Wielkopolsce i nad morzem. Jutro będzie cieplej. 7:45, dzień słońca, jak słyszeliście w wiadomościach pogodowych, czy też dzień ze słońcem, a po 18:30 zaćmienie słońca częściowe, również w Polsce będzie widoczne, do tego noc Perseidów będzie do oglądania, no naprawdę nie ma czasu na próżnowanie i jeszcze dzień słonia w kalendarzu, no dobrze, tym wydarzeniem państwo pozwólcie się nie zajmiemy, ale o dniu słońca, czy też dniu z zaćmieniem słońca, tak naprawdę powiem jeszcze dzisiaj więcej. Po 10:00 do gazet zajrzę, potem odwiedzimy wieżę ciśnień, taką specjalną ze strefą chilloutu, jest taka w Polsce. I dowiem się, jakimi jednostkami można pływać, choćby po jeziorku, bez patentu żeglarskiego czy motorowodnego.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: Także proszę, zróbmy wszystko do późnych godzin popołudniowych, potem... potem już tylko zaćmienie słońca na przykład, a potem Perseidy. No i potem mam nadzieję, że jeśli będziecie mieli problemy ze wstaniem, to ja was obudzę w kolejnym wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Ale najważniejsze... No rzućmy o poranku. Myśli złe. Rzuć to wszystko, co złe. Zbyszek Wodecki i ekipa Mitch and Mitch.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: Dziennik Gazeta Prawna dziś zwraca uwagę na coraz trudniejszą sytuację finansową szpitali. Zadłużenie placówek wobec ZUS przekroczyło już 1 170 000 000 zł i jest do 17% wyższe niż rok temu. Dyrektorzy placówek alarmują, że mimo dodatkowych pieniędzy z NFZ może nie wystarczyć środków na sfinansowanie ustawowych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy szpitali powiatowych, które mają ograniczone możliwości zwiększania swoich przychodów. Coraz więcej placówek decyduje się więc na rozkładanie składek ZUS na raty lub odraczanie terminów ich płatności. A teraz młodzi ludzie po studiach, a już z niebanalnym kapitałem, czyli zerkamy.

0: Taniec Eleny Michała Lorenca z filmu Bandyta to kompozycja. W wakacyjnym śniadaniu mistrzów teraz połączymy aktywny wypoczynek, poznawanie nowych miejsc z troską o środowisko.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: W inowrocławskich Mątwach możecie wypożyczyć kajak i wybrać się w wodną trasę m.in. w kierunku Kruszwicy albo Łojewa.
2: Oczywiście w zestawie zawsze jest są wiosło oczywiście i jest kamizelka asekuracyjna i ratunkowa, więc jakby takie rzeczy mamy. Przy większych spływach oczywiście mamy też sprzęt ratowniczy do pomocy. Mamy też do zabezpieczeń łódki motorowodne, jedną, która nie wymaga na przykład uprawnień, więc też możemy z niej korzystać, i mamy też dwie, które już wymagają uprawnień.
0: Dał nam Piotr Bandurski z przystani kajakowo-żeglarskiej ZHR. Organizatorzy tego miejsca mają również ciekawy pomysł dla nas na połączenie rekreacji z troską o środowisko. Na starcie możecie zabrać ze sobą worek i w czasie spływu zebrać to, co znajdziecie na trasie. Po powrocie na uczestników czeka nagroda. Akcja worek za worek to po prostu propozycja dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, a przy okazji zrobić coś dobrego dla natury.

0: Terminator 2, Dzień Sądu. Brad Fiedel jest autorem muzyki, której słuchaliśmy. Dużo muzycznych propozycji jeszcze mam dla was, między innymi z bardzo dobrego serialu. Bardzo ładna kompozycja. Za kilka chwil będzie także materiał związany z naukowymi dowodami na to, że nastolatkom najlepiej przysłuży się długi sen.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Upał do nas wróci już w najbliższy weekend, a prawdziwy żar z nieba w planie z niedzieli na poniedziałek. To już prawie pewne, dlatego cieszmy się tym, co mamy dzisiaj. A dzisiaj ciepło, przyjemnie, ale co ważne, nie gorąco. Do 24-25 stopni nam się taka środa zapowiada. No a do tego sporo słońca, chmur niewiele i nawet wiatr powinien być dzisiaj przyjemny. Przyjemną kompozycję mam dla was z piątego sezonu serialu The Bear. Nowość na naszej liście od Christiana Lundberga. Bardzo ładna, przyjemna opowieść zatytułowana Honey.

0: Take My Breath Away, Berlin i muzyka z filmu Top Gun. 9:38, no to nie będzie wiadomość zapierająca dech w piersiach, ale może ciekawostka z rodzaju tych przydatnych, bo może zamiast kolejnej godziny przy telefonie po prostu się porządnie wyspać. Naukowcy przekonują, że dla nastolatków dobry sen jest ważniejszy dla szkolnych wyników i relacji z rówieśnikami niż dieta, sport, a nawet ograniczenie czasu przed ekranem. Co ciekawe, to właśnie sen okazał się najskuteczniejszym wsparciem, zwłaszcza dla młodych osób zmagających się ze stresem, z lękiem, czy choćby z obniżonym nastrojem. Badacze przyznają, że skala tego wpływu była dla nich sporym zaskoczeniem. Wniosek? No może nie jest odkrywczy, ale prosty. Czasem najlepszym sposobem na lepszy dzień w szkole, a ta szkoła już za 3 tygodnie, jest po prostu bardzo prosta praktyka. Wcześniej położyć się spać. No i dzięki temu można też wcześniej wstać i słuchać śniadania mistrzów w drodze do szkoły.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Alan Menken i muzyka z Pięknej Bestii, a teraz historie przeróżne. Wyciągnięte z prasy sprzed lat, Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 12 sierpnia 1956 roku w Ekspresie Wieczornym ponownie przeczytamy relacje z pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie. Ulicami kurortu przeszedł barwny korowód z transparentami Keep Smiling, prowadzony przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Gwoździem programu był występ zespołu Dave'a Burmana z Londynu. Ogromne wrażenie zrobiło też Jam Session, które w Operze Leśnej oglądało na żywo aż 4000 widzów. Ekspres przypomina jednak młodej publiczności, że wyrażanie emocji przez rzucanie w górę marynarek i dzikie wrzaski są nie na miejscu. Na organizatorów spadły też gromy, bo widzowie nie wiedzieli, gdzie mogą kupić bilety, a Dave Bruman z zespołem z Gdańska do Sopotu został przywieziony na pace ciężarówki. Do tego zagraniczni goście o mało nie nocowali w hotelowym holu, bo nie pomyślano o rezerwacji pokoi. Lato nadrabia zaległości. 12 sierpnia 1966 roku na pierwszej stronie donosi Życie Warszawy. Zgodnie z prognozą miesięczną miało padać, a w sam raz jest słonecznie. Życie informuje też, że zawalił się most, tyle że w Kanadzie. W Czechosłowacji wydarzyła się katastrofa kolejowa, a radziecki samolot pasażerski Tu-114 z Moskwy do Tokio dotarł w niecałe 11 godzin. O nowoczesnym centrum handlowym u zbiegu trasy Łazienkowskiej ulicy Grochowskiej pisze 12 sierpnia 1976 roku Kurier Polski. Parking na 1230 samochodów i dwa czterokondygnacyjne pawilony mieszczące Supersam i dom towarowy oraz sklepy firmowe Kory, Sawy czy polskich zakładów optycznych. Do tego punkty małej gastronomii, w tym bar dla jaroszy i zwolenników kuchni mlecznej. Dwa bary kawowe, koktajl bar, pijalnia wód mineralnych, cukiernia Horteksu, restauracja z kabaretem i dancingiem oraz kino dla 800 widzów, a do tego hotel. To wszystko już na deskach kreślarskich Kombinatu Budownictwa Miejskiego. Budowa ma ruszyć niebawem. Niestety skończyło się na obietnicach, bo pieniędzy wystarczyło tylko na projekt. Z czym do szkoły? Pyta już 12 sierpnia 1986 roku Kurier Polski. Zaopatrzenie się poprawiło, choć braki są. Na przykład w Suwałkach i Toruniu jest pod dostatkiem bloków rysunkowych, za to brakuje kredek. W Rzeszowie nie da się kupić grubych brulionów, są za to zeszyty 16 i 32 kartkowe. Chyba da się to jakoś skleić, pyta klientka sklepu papierniczego. Natomiast w Tarnobrzegu szkoły wydają nowy rodzaj kartek uprawniających do zakupu trampek. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie zabraknie plasteliny i zeszytów nutowych.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Bo dzięki temu, że słuchacie RMF Classic, możecie koledze z pracy powiedzieć, kiedy zapyta, a co tam u ciebie leci w radyjku? No powiedzieć Bach, a co Bach? A potem powiedzieć, a teraz będą fakty, bo będą, a co w faktach się wydarzy, to wie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Na początek faktów przeniesiemy się do Siedlec i powiemy, co tam się wydarzyło, bo było o krok od tragedii. Tam pijany mężczyzna odkręcił butlę z gazem w mieszkaniu, groził wyburzeniem bloku. W Radomiu z kolei policjanci zatrzymali włamywaczy, którzy na koncie mają już kilkadziesiąt kradzieży, mieli bardzo sprytny sposób na oszukiwanie starszych osób. Ale wrócimy też do problemu barberów i fryzjerów oraz sanepidowskich zaleceń niekorzystania z golarek elektrycznych.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Jest 10:00, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Na początek niebezpieczna sytuacja z Siedlec. Tam desperat odkręcił butlę z gazem i groził wysadzaniem bloku. 65-letni pijany mężczyzna odmówił opuszczenie mieszkania po domowej awanturze. Policjanci przez pewien czas z nim negocjowali, ale gdy ten odkręcił butlę, rozpoczęto ewakuację 38 mieszkańców. Funkcjonariusze siłowo weszli do lokalu i obezwładnili mężczyznę. Strażacy wynieśli butlę. 65-latek trafił do szpitala. Film z akcji zobaczycie na rmf24.pl. Dwóch włamywaczy, którzy mogą mieć na koncie nawet kilkadziesiąt przestępstw, zatrzymali radomscy policjanci. Mężczyźni podawali się za monterów lub serwisantów domofonów, wchodzili do mieszkań starszych osób, kradli klucze i dorabiali ich okopie w trakcie przebywania w mieszkaniu. Później mieli wracać pod nieobecność lokatorów. Wpadli podczas próby wejścia do mieszkania 79-latki. Policjanci znaleźli przy nich m.in. biżuterię, pieniądze i kilkadziesiąt dorobionych kluczy. Grozi im teraz 10 lat więzienia. Jestem za tym, by dostosowywać profil szpitali do rzeczywistości, potrzeb i wymagań. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
10: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
9: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
10: Ale pan powiedział, że ich jest za dużo.
9: Nie. To pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym.
1: Mówił Filip Nowak w porannej rozmowie w RMF FM. Branża fryzjerska apeluje o doprecyzowanie wytycznych sanepidu dotyczących sprzętu, jaki może być używany w salonach. Jak już mówiliśmy w faktach, zasady opublikowane kilka dni temu odradzają korzystania z golarek elektrycznych. W branży zawrzało, szczególnie dlatego, że fryzjerzy udowadniają, że golarki można rozłożyć i skutecznie zdezynfekować, co zaprzecza zapisowi w opublikowanych wytycznych. Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu, podkreśla.
11: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest jednym z trzech podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. Jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera.
1: Stąd w branży trudno wyobrazić sobie, że nagle golarka zniknie z salonów. Jak powiedział nam główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, sprzęt nie jest zakazany, a w czasie kontroli barber będzie musiał udowodnić, że sterylizacja shavera jest możliwa. No i tu pojawia się kolejna obawa branży, bo kontrola kontroli nierówna i bez doprecyzowania zasad wiele będzie zależało od interpretacji pracownika sanepidu.
0: No ciekawe, jak to się będzie kończyło, albo jak się będzie zaczynało, czy tak jak na przykład w komunikacji miejskiej. Dzień dobry, bileciki do kontroli. To będzie golareczki do kontroli? No, zobaczymy, tak. Zobaczymy. Kolejne fakty u nas już za niecałą godzinę o 11, a teraz zerkamy, sprawdzamy, co w pogodzie nas czeka dziś. Z pogodowych doniesień jasno wynika, że najcieplejszymi miejscami w kraju dzisiaj będą Opolszczyzna i Podkarpacie. Tam do 25 stopni nam się zapowiada. Teraz od 16 stopni na Podhalu, przez 18 w Szczecinie, po 20 w stolicy, w okolicach Wrocławia. Po południu od 20 do 25 stopni temperatura powoli rośnie. Jutro ma być cieplej, do 27-28 stopni. Nabiści w łazienkach, perseidy na niebie, a po drodze jeszcze zaćmienie słońca. Brzmi jak gotowy scenariusz na naprawdę niezły dzień. A to proszę, a to tylko środa, tylko 12 sierpnia, tylko 3 tygodnie do początku szkoły. Ja podpowiem, jak najlepiej podejść do realizacji tego przytoczonego przed chwilą przeze mnie scenariusza. Łukasz Wojtusik, wakacyjne śniadanie mistrzów, dobrze przyprawione do 11 w RMF Classic.
12: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: To może spotkanie z panem Beethovenem państwu zaproponuję i fragment z 5. symfonii C-moll.

Jerzy Dudusz-Matuszkiewicz, poszukiwany, poszukiwana, 12 minut po godzinie 10, poszukiwane słońce, na razie nie trzeba go szukać, ale już niedługo trzeba będzie. To już tłumy turystów w Hiszpanii dzisiaj oglądać będą całkowite zaćmienie słońca, ale u nas też nie będzie źle, częściowe zaćmienie też przecież jest fajne. A do tego w nocy mamy bonus, maksimum roju Perseidów, czyli popularnych

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Zespół Esperion 21 w utworze nieznanego kompozytora Folies Criollas. Wcześniej Waltz des Dur opus 64 numer 2 Fryderyka Chopina. Dochodzi 11:30.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: No to czas na pierwszą podpowiedź w naszym konkursie Filmowa Mapa Polski. Dziś przenoszę się z Wami do miejsca, które od ponad 600 lat zachwyca podróżników, a od kilkudziesięciu lat reżyserów. Wapienne skały, renesansowy zamek, słynna maczuga Herkulesa tworzą krajobraz, którego nie trzeba poprawiać nawet komputerowo. To jeden z najsłynniejszych zamków szlaku Orlich Gniazd, wzniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego, a później przebudowany w renesansową, piękną rezydencję przez rodzinę Szafrańców. Położony jest w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Prądnika. Miejscu, które geolodzy uznają za jedną z najpiękniejszych dolin krasowych w Polsce. No więc nic dziwnego, że kamera kocha ten zamek. Powstawały tu m.in. sceny do Ogniem i Mieczem czy Stawki większej niż życie. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam do odpowiedzi poprzez rmfclassic.pl. Odnajdziecie tam pod stronę filmową Mapa Polski, gdzie należy zostawić właściwą odpowiedź. Teraz Adele, Rolling in the Deep.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Uwaga!

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem John Williams i jego muzyka do filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. A teraz nowość w naszym repertuarze. Muzyka z filmu Odyseja Christophera Nolana. Taką piękną piosenkę When I'm Home stworzyli wspólnie Ludwig Göransson, James Blake i Travis Scott.

Była to muzyka Johna Williamsa do filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie, utwór Reunion. Spotkania z tym gwiazdorem muzycznej sceny na ten moment nie będzie, co potwierdza dziś komunikat artysty. 81-letni Rod Stewart, ikona światowej sceny muzycznej, został zmuszony przez lekarzy do odwołania zaplanowanych koncertów w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, a powodem jest zalecenie rekonwalescencji po zabiegu kardiologicznym. Jeśli więc tego lata planowaliście spotkanie z Rodem na jednej z tych europejskich dróżek, koniecznie sprawdźcie oficjalne strony. Sam Stewart jest głęboko rozczarowany, jak napisał: muszę zrezygnować z tych koncertów, przepraszam fanów za zawód, jakim sprawiłem, nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, tak napisał artysta, dziękując jednocześnie za opiekę lekarską i wsparcie fanów z całego świata. Teraz muzyka Georgesa Bizeta w aranżacji Riodona Szczedrina to fragment suity Carmen.

0: muzyka irlandzkiego kompozytora O Carolina, grał Daniel Hope, był to fragment O Carolines Concerto. Tu RMF Classic, dochodzi 12, wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie. Słuchajcie RMF Classic. Minęła godzina 12. Najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
13: Zbiera się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Właśnie na południe zwołał je w trybie pilnym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powodem są dwa ostatnie duże cyberataki. W poniedziałek przez 3 godziny nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także jej aplikacja i platforma usług elektronicznych ZUS. Drugi atak dotyczy polskiego dostawcy systemu dla placówek medycznych. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 19 milionów Polaków.
14: Dużo na to wskazuje, że mogłyby być to dane korelowane pomiędzy PESEL-ami, czyli imieniem i nazwiskiem również, danymi osobowymi, a receptami, lekami i wizytami. To są bardzo wrażliwe dane, bo stanowią podstawę do tego, że rodzą się emocje. To znaczy, kto te dane wykorzysta, jak te dane będą przetworzone i przeciwko zwykłemu obywatelowi, czy nie zostaną wykorzystywane na poziomie sprzedania ich, albo na przykład szantażowania obywatela.
13: Wicepremier Gawkowski przypomniał, że w zeszłym roku doszło w Polsce do rekordowej liczby cyberprzestępstw. Zarejestrowano w naszym kraju ponad 270 tysięcy ataków w sieci. Marcin Romanowski chce tak zwanego listu żelaznego. Jak ustalił reporter RMF FM, polityk PiS wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo podpisane osobiście. Zobowiązuje się w nim do stawiania przed wymiarem sprawiedliwości, ale pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jako adres zamieszkania podał Tyraspol, stolicę separatystycznego Naddniestrza. Romanowski jest poszukiwany, przypomnijmy, w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i od 1,5 roku przebywa poza Polską.
9: Fakty
2: na sportowo.
13: Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Tak jasno o zadaniu swojej kadry mówił w radiu RMF24 trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
15: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny, formy ma coś to z kolaną, nic specjalne. A jak powiedziałem, za dwa dnia będziemy robić wszyscy normalnie.
13: W formie, czyli Tomasz Fornal, MVP, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału siatkarskiej Ligi Narodów. Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem jest już na stronie rmf24.pl. A my jeszcze mówimy o tym, co teraz, bo Iga Świątek zagra tej nocy już o finał turnieju WTA 1000 w Toronto. O pierwszej polskiego czasu jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Polka w tym sezonie jeszcze nie dotarła do finału, a ze Świtoliną przegrała dwa ostatnie mecze w Indian Wells i w Rzymie. Świątek zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu WTA. Zwycięstwo w Toronto pozwoliłoby jej awansować na 5 pozycję.
0: Dziś w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane okresami duże. Na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
16: Hi everyone, this is Trevor Morris.
17: This is Gustavo Santaolalla.
18: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
19: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Carlosa Saury to fragment soundtracku do filmu Tango, a wcześniej Paul McCartney w utworze Let It Be. Tu RMF Classic, 12 minut po godzinie 12. Słuchacie programu z filmową zagadką. Czas na kolejną podpowiedź.
1: Filmowa mapa Polski. Czy wiesz, gdzie kręcono te sceny?
0: Dzisiejszy bohater naszej zagadki to wyjątkowe miejsce. Jest prawdziwym aktorskim kameleonem, można by rzec. Raz był magnacką rezydencją z XVII wieku, innym razem siedzibą hrabiego Chorwata, jeszcze innym królewskim zamkiem z czasów Jana Kazimierza. Na jego krużgankach spacerował Skrzetuski i Helena, Janosik, a kamienny most prowadzący przez fosę pojawił się na przykład w stawce Większej niż życie, Pierścieniu i Róży, Janosiku czy Zacnych grzechach. Filmowcy szczególnie cenią właśnie ten renesansowy dziedziniec arkadowy, który pozwala realizować widowiskowe sceny bez budowania kosztownych dekoracji. A wszystko to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, pośród wapiennych skał Jury krakowsko-częstochowskiej. Jeśli rozpoznajecie to miejsce, bardzo proszę zajrzyjcie na rmfclassic.pl, na podstronę konkursu Filmowa Mapa Polski. Czekają na Was nagrody, to wszystko w finale około 14.30. A już teraz muzyka Daniela Bluma. To jest temat Justyna, który zagrał w filmie Zamach na papieża.

0: Reklama.
1: Gastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Po reklamie.

RMF Classic, już za chwilę muzyka Dario Marianellego, fragment soundtracku z filmu Jane Eyre, a teraz Piotr Czajkowski i fragment baletu Dziadek do orzechów. Filharmonicy wiedeńscy pod batutą.

0: Dario Marianelli i muzyka do filmu Jane Eyre, a wcześniej fragment baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. 12:30 na zegarach. Mam dla Was jeszcze jedną podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A bohater dzisiejszego wydania konkursu nie przypomina już średniowiecznej warowni, bowiem w wieku XVI został przebudowany w elegancką, renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem inspirowanym włoską architekturą. I to właśnie ta wyjątkowa sceneria sprawiła, że twórcy filmowi wracają w to miejsce od ponad pół wieku. W zamkowych wnętrzach powstały sceny do filmu Ogniem i Mieczem. Może przypominacie sobie scenę, w której król Jan Kazimierz oczekuje wiadomości ze Zbaraża. Wcześniej te same sale zagrały restauracje w kultowej Stawce Większej niż Życie. Bastiony, fosa, most, krużganki mają dziś nawet własny szlak, który pokazuje, gdzie dokładnie kręcono poszczególne ujęcia w tych filmach. Być może już rozpoznajecie nazwę tego miejsca, tego zamku. Zapraszam Was do udziału w zabawie. Filmowa mapa Polski pod tym hasłem odnajdziecie pod stronę konkursu, na której to czeka formularz. Tam należy zostawić właściwą odpowiedź oraz odpowiedź na pytanie dodatkowe. W jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania? Piszcie. Finał około 14:30. A teraz odrobina morskiej bryzy. To fragment soundtracku z filmu Lilo i Stitch.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.

Zabrzmiała uwertura do opery Cyrulik Sewilski Joaquina Rossiniego, a to było wykonanie Lozańskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadził Jesús López Cobos. Słuchajcie, RMF Classic, niebawem Klaus Badelt i muzyka do filmu Piraci z Karaibów, a teraz zaśpiewa Lauren Allred, muzyka Benji Pasek, utwór Never Enough z filmu Król Rozrywki.

0: Klaus Badelti, muzyka do filmu Piraci z Karaibów. Dochodzi 13, już niebawem najnowsze fakty.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w faktach, według ustaleń RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tiraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, znajdującej się pod patronatem Rosji. Biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej niemożliwa jest ekstradycja polityka. Rządzący nie kryją zdziwienia miejscem pobytu Romanowskiego. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydentem Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł PiS Andrzej Śliwka.
3: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
1: Dodajmy, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Gdańska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej. Postępowanie dotyczyło m.in. byłego dyrektora placówki, obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura uznała, że nie doszło do czynu zabronionego. Śledczy nie ustalili też jednoznacznie, że Nawrocki faktycznie mieszkał w apartamencie, ani że wiedział o wpisach dokonywanych przez pracowników recepcji. W śledztwie przesłuchano 41 świadków. W połowie lipca Karol Nawrocki był także przesłuchiwany jako świadek. Po 80 latach do Warszawy wróciło 11 eksponatów zrabowanych podczas II wojny światowej z przedwojennego Muzeum Komunikacji. Odzyskane modele i fragmenty eksponatów trafiły do stacji muzeum. Wśród nich jest m.in. model lokomotywy parowej i model silnika. Zabytki zostały odnalezione w 2024 roku na niemieckiej stronie internetowej. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna EU Road 66, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
4: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy. Oprócz tego te małe biznesiki pobudzimy do życia, bo to nie tylko motocykle. To będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery.
5: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
4: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli.
1: U nas europejska trasa numer 66 będzie przechodzić przez 7 województw. Małopolskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie. Jej dokładny przebieg mają wskazać jednak marszałkowie poszczególnych województw. A w Łódzkiem trasa już została wyznaczona na mapie. Kolejnym etapem będzie jej oznaczenie i rozreklamowanie wśród turystów.
0: Na krańcach północno-wschodnich Polski dziś słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. W centrum na zachodzie i południu do 24 stopni Celsjusza, w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże.
6: Lato pełne podróży z RMF Classic.
7: My name is Alberto Iglesias.
8: My name is Diego Navarro.
9: Salute. Hello to all my Polish friends.
10: Oh, and I am Antonio Banderas.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka z filmu Holiday, skomponowana przez Hansa Zimmera. Wcześniej śpiewała Amy Winehouse Back to Black. Wkrótce gliniarz z Beverly Hills i muzyka z filmu pod tym tytułem Harolda Faltermeyera, a potem Dave Kavanaugh i Mulholland Drive. Teraz nowość z naszego repertuaru. To historia, część piąta, muzyka Randy'ego Newmana.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF.

0: Filharmonicy Wiedeńscy i Johanna Straussa syna. Karnawał w Paryżu, galop, opus setny. Galopem tak najlepiej było uciekać się przed nimi. Postaci słynnych piratów przywołujemy w tym oto wakacyjnym cyklu.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
0: Bodaj najsłynniejszym z wszystkich piratów świata jest Blackbeard, czarnobrody. Gość ten siał postrach na Karaibach w XVIII stuleciu. Edward Teach, bo tak się ów czarnobrody nazywał, tylko 2 lata działał w pirackim fachu, ale na tyle intensywnie, że stał się legendą. Był mistrzem psychologicznego terroru. Zamiast brać udział w krwawych bitwach, wolał, by wrogowie poddawali się bez jednego wystrzału. Zastraszał oponentów, podpalając swoją czarną brodę. Wyglądał wtedy jak diabeł rodem z piekła. Nosił też specjalny pas, w którym trzymał 6 gotowych do strzału pistoletów, a do tego gigantyczny cordelas. Wbrew przerażającej reputacji, Blackbeard nikogo nie zabił i nie torturował. Wiedział, że jego najskuteczniejszą bronią jest strach. W 1717 roku Edward Teach zdobył potężny francuski okręt niewolniczy La Concorde. Przebudował go i nazwał Queen Anne's Revenge, zemsta królowej Anny. Z takim okrętem stał się absolutnym panem karaibskich wód, a w maju 1718 roku dokonał czegoś niesłychanego. Zablokował całe miasto portowe Charleston w Karolinie Południowej, zatrzymał 9 statków i wziął zakładników. Co ciekawe, jego żądaniem nie były żadne skarby czy trunki. Zażądał czarnobrody, apteczki pełnej leków dla swojej chorującej załogi. Przerażone władze Charleston natychmiast spełniły warunki, a pirat dotrzymał słowa i uwolnił zakładników. Najstraszniejszy i przy okazji dobry pirat Blackbeard był potem inspiracją dla twórców wielu filmów z piratami w rolach głównych. W naszym kinie tymczasem Piraci z Karaibów i muzyka Klausa Badelta.

0: Reklama.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
13: Mamy środę, 12 dzień sierpnia, punktualnie 17. Wyż z zachodu i nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie wpływają na pogodę w Polsce. Najpogodniej na południu i na zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur. Opady deszczu możliwe na krańcach północno-wschodnich. 18 maksymalnie nad morzem i w rejonach podgórskich. Najcieplej do 23-4 stopni w centrum, na zachodzie oraz na południu naszego kraju.
0: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
14: Hi, I'm Kylie Minogue.
15: Hi, I'm Katie Melua.
16: Hi, I'm Robbie Williams.
17: Hi, this is Sting.
18: Hi, this is Pat Metheny.
19: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Celtyckie motywy, ale i mocny beat w partyturze sygnowanej przez Iana Eshkeli. To muzyka z serialu o słynnej dynastii piwowarów. Rzecz dzieje się w XIX-wiecznym Dublinie, a rozkręca wraz ze śmiercią patriarchy rodu. Ci, którzy biznes po Sir Benjaminie przejmują, walczą o spadek, wplątani w intrygi, kontynuują produkcję coraz bardziej cenionego napoju na bazie chmielowych szyszek. Ważą ten napój, a przy okazji bardzo sprytnie inwestują w marketing. Słynna księga rekordów Guinnessa to właśnie ich pomysł. Serial Ród Guinnessów, muzyczna przypominajka na temat tej produkcji za nami, Ród Guinnessów. Naprawdę polecam wszystkim, którzy nie widzieli, a tylko słyszeli w RMF Classic. Okręt za moment w naszej playliście w wakacyjnym magazynie Kierunek Lato. Teraz Tańczący z Wilkami i filmowy temat Johna Barrego.

0: Jeden z najsłynniejszych walców króla walca Johanna Strausa, syna opowieści Lasku Wiedeńskiego. 80-procentowe zaćmienie słońca dziś jeszcze nas czeka. Księżyc zacznie zasłaniać tarczę słoneczną między 19.10 a 19.20. W zależności od regionu kraju te momenty będą różne. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej i w północnej Polsce i w Kotlinie Kłodzkiej. Tam księżyc przesłoni nawet do 88% tarczy słonecznej, no i stworzy na niebie charakterystyczny sierpowaty kształt słońca. Tylko czasem gołym okiem nie oglądajcie tego zaćmienia, w ten sposób wzrok można sobie popsuć. Najlepiej zaopatrzyć się w certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień lub specjalne filtry słoneczne montowane na lornetkach i teleskopach.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: 18.30 minęła, to znaczy, że jeszcze tylko 40 minut, no, z lekkim okładem, no i będzie to niesamowite zaćmienie słońca. Sealed with a Kiss tymczasem i hit z albumu Jasona Donovana 10 Good Reasons. To jest wakacyjnie brzmiące RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Siergiej Rachmaninow i Preludium G-moll op. 23, numer 5. To jest wakacyjne RMF Classic. Wakacje to w naszej tegorocznej ramówce także opowieści o planach filmowych, tych znanych i mniej znanych, po Polsce rozsianych. Razem z wami tworzymy tego lata filmową mapę Polski. Na tej mapie zaznaczyliśmy już Toruń, Łódź, Pasym, Lublin. Tam byliśmy, wspominając produkcję nakręcone w rzeczonych miejscach. W ramach filmowej mapy Polski odwiedzamy miejsca, które stały się planem filmowym, poznajemy historię tych miejsc, sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają filmowe produkcje kręcone właśnie w ich stronach. Piszcie do nas, bo może i w waszych stronach, w waszej miejscowości nakręcono kiedyś jakiś film albo serial, no i działy się tam rzeczy wyjątkowe. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle ciekawie i przekonująco, żebyśmy właśnie do was przyjechali z naszą radiową ekipą.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Autorów najciekawszych zgłoszeń do filmowej mapy Polski nagradzamy. Rzecz jasna, nasze mobilne studio zainstalujemy niebawem w... No, tego jeszcze zdradzić nie mogę, to ogłoszenie wkrótce na antenie RMF Classic. Cztery wesela i pogrzeb, teraz taki oto seans filmowy. Wet, wet, wet, ta formacja tak tutaj śpiewa i gra.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oriflame Healthcare.
0: Po reklamie. Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: filmowy temat Danego Elfmana, temat produkcji pod tytułem Duża Ryba. Młody polski wiolonczelista, stypendysta Fundacji Pro Musica Bona, Krzysztof Michalski, odwiedził nas w RMF Classic w związku z wielkim sukcesem, który odniósł niedawno w prestiżowym konkursie muzycznym imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Krzysztof został laureatem konkursu, a ten brukselski turniej jest jednym z najstarszych, ale i najtrudniejszych elitarnych konkursów muzycznych na świecie. Moja redakcyjna koleżanka Jowita Dziedzic-Golec zapytała Krzysztofa Michalskiego o to, jak przebiegała konkursowa rywalizacja.
1: To najprzyjemniejsze było dla mnie to, że mieliśmy takie rodziny, powiedzmy zastępcze, które się nami opiekowały. I to jest super pomysł, dlatego że byliśmy odizolowani od siebie, od uczestników. Byliśmy też z dala od miasta, od Brukseli, więc byliśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Ja miałem obok ogromny las, więc mogłem chodzić codziennie na spacery. No i te rodziny, one znają dokładnie, wiedzą jak ten konkurs działa, gdzie trzeba zawieść, o której godzinie, którymi drzwiami, kiedy są wyniki i tak dalej, więc mają wszystko już powiedzmy przećwiczone z tych wcześniejszych lat.
2: To można było... się skupić na muzyce, dokładnie, a nie na tych wszystkich dookoła sprawach.
1: Dokładnie. My myślimy tylko o muzyce i wszystko inne jest załatwione. Oni dla nas gotują, robią zakupy, wszędzie nas wożą i to jest super. Tak, no i właśnie oglądałem ostatnio Tour de France i widziałem, że tamte kolarki i kolarze, oni jeżdżą na rowerze codziennie i pokonują te 200 kilometrów codziennie bez czasu na regenerację. No a my jednak w tej Brukseli mieliśmy kilka dni. Tak bym chciał też zachęcić ogólnie muzyków i artystów, żeby nie koncentrowali się na swojej sztuce jako na głównym i końcowym celu tego, co robią, tylko myślę, że ważne jest, żebyśmy poczuli się odpowiedzialni, żeby ta sztuka była narzędziem do jakichkolwiek innych celów. To mogą być jakieś cele społeczne, żeby ta muzyka jednak nie była naszym jedynym celem, bo często spotykam się z muzykami, którzy odpowiadają na pytanie, dlaczego jesteś muzykiem, co to dla ciebie znaczy, mówią, że no, bo to jest ekspresja, to jest jakaś tam możliwość, żeby jakieś tam historie o sobie opowiadać bez przerwy. I to oczywiście może być też powód i to jest dobry powód, ale myślę, że szkoda, że to byłby jedyny powód.
0: Tyle wiolonczelista Krzysztof Michalski o muzyce, która może być narzędziem do naprawiania, czy poprawiania naszej codzienności, egzystencji. Ciekawa, zacna idea. Muzyka Gabriela Jareda za chwilę u nas w RMF Classic, temat z filmu Księżyc w Rynsztoku. Tymczasem R.E.M. i Michael Stipe na czele tej formacji Everybody Hurts. Przebój R.E.M. z albumu Automatic for the People.

0: Jerzy Fryderyk Händel, pierwsze koncerto Grosso opus 6, część 5 tego dzieła za nami. Czekamy na cudowny niebiański spektakl, którego bohaterem będzie jeden z najjaśniejszych rojów meteorów, zwanych Perseidami. Dzisiaj, z nocy na wczesny poranek, będziemy wypatrywać tych cudowności na niebie. Perseidy powinny być idealnie widoczne, w czym pomoże nów księżyca. Ów nów sprawi, że niebo będzie idealnym ciemnym tłem. To ciemne niebo pozwoli ludzkiemu oku dostrzec nawet od 50 do 100 meteorów na godzinę. Najlepszym sposobem na obserwację roju Perseidów jest wyjazd za miasto. Tam dajemy oczom 20-30 minut na przystosowanie się do ciemności. No i po prostu patrzymy w górę.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
0: Bez wątpienia jedno z najwspanialszych astronomicznych zjawisk, śmigające po niebie Perseidy, to wydarzenie nadchodzącej nocy. Czekamy. Nie może czekać Lumière, temat Lauriena Testarda, temat z filmowej produkcji Clair Obscur Expedition 33.

Maurice Ravel przypomniał się jednym z najsłynniejszych swoich tematów. To była pawana na śmierć infantki. To poniedziałkowy wieczór 12 dnia sierpnia w RMF Classic. Przed nami jeszcze smaczki historyczne. Na dziś będzie kolejny odcinek naszej radiowej powieści Skłodowska Curie Rebeliantka. Będzie astronomiczna prognoza pogody, jak też tradycyjna prognoza pogody na jutro, czyli na 13 już dzień sierpnia. Jak to leci ten wakacyjny czas, prawda? Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Dariusz Stańczuk, ukłony. W naszej filmowej playliście tymczasem Strażnicy Galaktyki, odsłona trzecia tej filmowej opowieści, i Come and Get Your Love, temat formacji Redbird.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
5: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Dzisiaj będzie o trzech muszkieterach i o tym czwartym. Hieronim Christian Holstein to duński szlachcic, który w dniach potopu przybył do Polski jako rajtar w szwedzkiej armii. Walczył przeciw Polakom, dostał się do niewoli, hetman Jerzy Lubomirski trzymał go w Lochach Wiśnicza, a potem wziął go na własny żołd. Pod jego komendą już w polskiej armii walczył w kraju, także ze Szwedami i za granicami, m.in. na Węgrzech. Uczestniczył w oblężeniu Torunia, zajmowanego wciąż przez Szwedów. Później zdobywał różne zamki na Pomorzu. Leże zimowe 1659-1660 wojska lubomirskiego miały pod Malborkiem. Czytamy. Wkrótce też porozbieraliśmy okoliczne wsie na materiał do zbudowania obozu. Wszyscy chłopi uciekli z dobytkiem. Początkowo mieliśmy wielką obfitość żywności. Obozowaliśmy tutaj ponad pół roku, ale mało wskuraliśmy albo zgoła nic. Ale obfitość szybko została przejedzona, a wojsko potrzebuje jedzenia z dnia na dzień. I pojawił się problem, bo zaopatrzenie po ogołoceniu okolicy przechodziło do nich przez dwa mosty pontonowe przerzucone przez Wisłę, ale mosty zostały zniesione przez lodową krę i przez ponad tydzień nie było żadnego dosłownie zaopatrzenia. Czytamy. Gdy znowu nadeszła zima, nastąpił krótki okres wielkiej biedy. Nasza piechota rozbiegła się na kilka mil wokół obozu, szukając w pustych ogrodach korzeni lub rzepy, by ratować się przed śmiercią z głodu. Znajdowali jednak tylko psie i końskie mięso, padlinę. Państwo pomyślicie, obrzydliwość. Dla nich to był skarb. Jak pisze Holstein, zjadali tę psię i końską padlinę z wielkim apetytem. Ale i padlina się skończyła. Robiło się niebezpiecznie. Zdarzyło się wówczas naprawdę, pisze Holstein, że pewien muszkieter wyszedł parę mil poza obóz, by dla podtrzymania życia wygrzebać z ziemi korzenie lub rzepę. Chwycił mróz. Trzech innych muszkieterów, siedząc pod starym płotem, paliło zamiast tytoniu suszone liście kapusty. Nie odczuwali oni niczego oprócz głodu. On nimi kierował i podsunął myśl, by czwartego kolegę, który przyszedł ogrzać się przy ogniu, zabić i zjeść. Jak zaznacza Holstein, z apetytem i przyjemnością. Na koniec dowiadujemy się, że trwało to raptem 8 dni, a skoro tylko mosty były gotowe, opływaliśmy znowu we wszystko. No, czwarty muszkieter niekoniecznie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Miasto Kraków zaprasza na 9 BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie. Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF